Predaki, wspomożne trendki się są w minionych latach, mówi już, jest trzmęczyno po nabożeństwie się. No i zorganizuję tu a tam też kino pod hołym niebiom, co je na czczonym gumcu, to wy wiesz, czy też tu w Budyszynie, w Dreżanach, tak a tak przy Wobiu, a też w Stroszy tam wabia. Do biosférového rezerváta Honia Vužické hole a hate. A to přeco na večerné kino je přeco od dženznišeho piatka a na kůždých piatkách potom zmiar tam večer film od 20 hodin a organizátory opraja. Poladajče raz prošu do vůvěžku, unik se ja do blídare so vodajče, do vůvěžku zomulí si tam film cíle po vašim svodže vůpytač. No a ja, po příštěné stučce poladám do servisa do poskytku konca tydženia, što se tu pole na Svesavskej Vúžice stala. Osominčinu po napol šestřech. Ještě mu dobí da rezenče.

0: on.
1: Vi. Vida, vidamost, a vunamakanki.
2: Albert Camus je ze svojimi myslemi o absurdnym svojsku filozofiju stvoril. Z romanami kajš cuze Amor je se Nobelove myto zaslužil. Je so francuski rezistons přečivo naciam zasadžoval, je nepravdu a nespravnošče svojeho časa švikal šo jedne haci přitym ze svojimi zjaskaremi rozkida. A, štož lidma nichtu vie, bun by pše dokvadne 90 letami Budešin opytal a o tym nekotre krótke linky napisał. Leče 1960 by model Camus krótko po studiu z manželské po Európe popuču. Austrijska, Nímska, Česko-Slovakska, Italska, to bych u nekotre kraje kotrež staj opytavoj. Nebe pak to žana lohka jizba. Manželstvo by kríze a biev jizby doskončne zrešči. K tomu doživi Camus jako levicarsce nastajen človek nacionalsocializm namestne. Jednym liście by samo przeczyli pisał, że przyjedzie runie z Niemskie, gdzie szo za jidu smerdzi. Z tutych jego listów wiemy, zobie so z początk augusta z Prahy do Dreżdżan, a wo tam dale do Olomouca podał, a niedzie popuczu jedre Budyszin wopytał. Wo tym pak jenoś zażnym dżęca lidma w obkiczbowanym eseju czytamy. Naspomni gotiski kierchu Budyszinie, a kaksu jemu tam modre rańcze niebio, a jaskrawe czerwene granie napadnili. To je šo. Ladajo na gotiski kierchu może medresto ukadzieć, co je Mikwałsz kłopytał. Hacz by jemu przy tym nieco serbskie napadnęło? Dosponie ze zjawnoście bu serbszczyna dżakle 1907 utłoczena. A narówne napisy na Mikwałszku su tak a tak wostali. Usk Niemscy by un mo, a krótko do toho by Praze. Mo potajk im być, zobie jemu z najmniejsza dwuryczność napadnęła. Za situacije menšinov bie šak senzibilizovane. 1900 cínače bu tedeše francouzske kolonii algerijske jako syn kudeju francouzskeho upučovarju narodžene. Znaješe dvuklasovu tovaršnošt kolonie rovne takéž potvočovanie menšinov na kraju, vočimž by jako žurnalist nadrobne rozpravjal. A ač rovne štelko vo Budyšinje písal nebie, vieme zo vopyta Albert Camus v augusče pred 90 letami šprevine miesto.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: Lube dzieci i dobre ranie. Sche prosinach nekakim zwierien zu pobeli, abo sche kwile mieli domara sylle womere zwieria da nasa rodzie wopkiet boacz, znanost sche przytom samo wewiaczku wuladali. Wewiaczka je zarodowe zwierio lieta, a netko zonicze wo małych, czerwieno-brunych zwieriatkach skończkoj tu maj wuszko maj, a tu si wopuszku nekotre fakty.
1: Wewiaczka je zabyczywy zarodnik.
0: Na zimě zahřeba po celé zahradě vorěši po 1000 zorech, zoby je zimě jako proviant za so vůřebala. Na věle skovu pak se so potom věc nedopomní, tak zo naléču lute vorěšinky skadžeja.
1: Děvěčky mají vosebite zuby.
0: Znejmenša 4 prýdně, s kterými šrumzaja. Tute zuby rostu celé živěně dále. Dla toho dobia twerde skory a vorechi rymzacz zoberu zuby rynie krótkie wostali.
1: Wiewiaczki su prawi sportowcy.
0: Móża mienujcy z jednym skokom tak daleko skoczyć, każ duchę je auto, po takim nikak 5 metrów. Ich wopusz beru przy tym tak rzec jako wodzidwo, a móża po zdunkach na wowie dele wazycz, dokelż chodzi so zadniej nóżce do zady zwiatnycz. Wo skakanie cyle wysoko horie, wo małe artysty, a wo profije przy mikrofonie punże tyśjuce.
1: Dziś wusła zaraz rano na podziwie czyś.
2: Dundas! Dundas!

0: Хемичени, ще потом е Цивилки на 7. Ние ще доволове доживения. Руния величу, шак ничо ренче не не дава, хач шидне му дни вучек нич, а нещо не ушидне го зборач. Руния то, мислеше си тиш Ян Руха, зе с джирия киш цише кейдж в упошу. Tekanci jest od jednej przeczelki, a to też kiedyś w rudnych horinach.
1: To byś nasz plan, a dokąd się to przylochko z autem tam dojeć, co ci przeczele a ja, wujku klamą mieli, a su prajeli, ludzio, my z mopetach jedziemy.
2: Tak po takim przedowzacie ja na ruchę ze zdziery. Kiedy strapacy to su, a kiedy dodam dzieju ich oczakuje, osoby gdyż za mopedom jeszcze pełne przypojeszak czynieś, wszak su hakle popuczu dożywili.
1: Myśmy przez 4 dny od zdziery do kamienic a zasa rucze jeli. Doromady bychu to skoro 350 km na mopedach przez Drezdżan, Freiberg a naszą rianu w okolinu tu w Zakskie.
2: Tak prawie do rudnych horinów pak jeli nesu, su za kamienicu na hore Rabenstein czenocuali, ale to však je też iżo naročnie dosć za takie mopedy.
1: A ja iżo widzę, ka siedzicie runne prede radia a si myslicie, o je, tu te stare maszyny tola nydom rozliče ja. Kak chcecie da so z tym starym cajkom do kamienic dojeć?
2: No a potom tyž zase ročo. Na prvnej etapie do kamenice však nie sú předobre viedro mieli, skýre pancate bieše. A sú mopede to utrali?
1: K našim zbožom miachme jenom 2 přestavce, kýž nie sú zaplanované byli. Z prvnom josa jeden vopruč puknú a dubachme jenom zapalnú svičku minič, kýž josa skoncovala.
2: Rabenstein sú naposled k ponedže 7 hodinách docpeli.
1: Vone byše voproče krásne vedro na zbytnoch dnach v kamenic a my sme mi s kryľovaniom tiež moko vúlety to napríklad augustus pokčinili a my sme celé jednore voproče riane čas mili.
2: Na druhým dňu dovolá je ich potom přečelka z Annaberga Buchholca vopetala a ona mi ješe tún slubiene tykanc sobu, čehož dla sú so sýva tam dele napuč podali.
1: Ja dybu vám správne rec, tutun tykanc jo tak dere svoďo kajš ničo druhé. Kujšte, kýž nieho žaden džil od tutoho tykanc dostal, jo voproče nešto skomžil.
2: Nezapomnite, to dodom dej tam blízko kamenice potakým za Jana Ruchu a jeho přečelu. A što vie, snano hižo přichodnú túru k Baltijskému moriu plánuje.
0: Na ani ja pa so prašam, Ljubo Hulce, hac še vopravde to te kanca dla tam jeli, abo te je hočki. Menšinu pa vedel, k pocivilki na sedom.

Na aktualne wulatka możeć poladać, gdyż sobotu zapasli. Na de mediatece to możeć nakwatać aktualne wulatcze. Potom poladamy na koniec tydzenia w Sernianach, maja w jasny swiedzień z wubiczowaniem wojniowych woborów so dżęca zahaji. Potom DJ Romano też piska dżęca hiżo, a hadżo niedzielę to może czy si tam tuż to lubić dać, a to mam też nudą po przyczynie stuczce, bo trzeba nie klosec jeszcze. Dalszą przekwapienku, że Serniany nastupa, kiedy był proszę. Posledach šerce Canky je jutze sobotu v Hurkach zariadovanie pod motom Leto židovskej kultúry. So zariadovanie vodmie na po dvima je vukodžovanie po sicioch besadne kúvo a štyrioch koncert z Karolinu Ajkec, kýž hudí na termíne. Zetkanie oldtimerov všetco vábi. Při Bjavodskim jezoru Tunkroč přes cíve konc týdženia vo dženskýšho hađo nedžele přijest prošu je ze smera delný vujest, když chceče so tam vobdželič. A jeden ze svěrško bude, so předstají so tam tiež vosebite NDR-ské vubičovanské auto Melkusove tak mienované, kýž bude tam vústajene. No a ja to je netko vosebite trend. V minulých letách je so tun vúmiu menujúce kino, lečné kino, čonem halštrove, čonem komcu napšikvat sú militajke, abo tiež tu ve Budešinie. Netko ve Stroži, tam ve biosférovém rezerváče na dvore, tam ve Starej Vočerni a tam maja všetco netko piatk lečné kino. Džesač menšinu, dosedeme.

Na nemsku službu, kiž ljudi vukova při kupanju menujce, tak so zvestili aktualnu statistiku. Leca v juniju mjechu telko v oporu při kupanju, kajž v minjenih 23 letach nic viac. 261 ljudi je so mjestem hižo zatepilo. Ano, hajšto fachuci minja, trochu neskedžmni su tež nedom přehorco do Dovody skočili do toho, wiezo tyś najpred raz trochu wokwodnić, to, što się na macza nan predwała, bo tyś dzieta woka niedy, gdy se so stupił do wody najpred raz kusso napryskać, a wutrobiczku wumyć, a potom hakle do wody skoczyć. Po takim, kiedy bucie tyś naso, a spytajcie tyś na to myslić, gdyż do wody dziecie nic zoscie. Cyle horco leżacy byli pod chowym niebiom we najwiecim słońcu, potom skoči čenuc, to môže tiež byť, za to potom sa negatívne vúskutkuje. Cimenčine ešte potom je bydlk

0: Sernjane Sveča, Vesne Svečin, dobra zromadnost, zabawa hižowa dżęca wieczora ze swohniowymi wobornikami, kiż tam dżęca wieczora wubieczuja, a dalsza taka wosebitost budzie niedzielu popołudniu. Tam zmija pisany program, a też ze zbiesadu samo sobie, a ze zryjowanią. Mianujcy, ustupi tam prynjemu razy skupina lajndęcerów, kiż zwuczuje we smerdzacy. Dotal ženie išče zjavne vustupili nesu, a to budže nečelu pak celi hinak. A tak vesela so rejováki kovokovo Angele Matješcine je jara na vas a nazúčováka skupine je Lilo Bulanková.
1: Ja přece po YouTube poledam, tak mi de ideu hýva, pon daledam.
2: Dota smo boli na Nauninach, nekaj bojen diamantnek vás. Ale jak nie, na świecie, na które są po nas, które z nami rewe, które są wani pan, tak nas organizowali, ale no. Słuchni.
0: A tak sme my cipni, jak to wypada, gdyż tam we Sernjanach niedzielu po południu zarejuja rejeki su sami nas uczowali. Hoj, a tak wesela sobie za tyż na wutrobity przyklesk.

0: Lube dzieci dobre ranie. Sche prosinach nikakim zwierien zu pobeli, abo sche kwile mieli domara sylle womere zwieriata na zarodzie wopkeć boacz, znanosz sche przytym samą wiewiaczku wuladali. Wiewiaczka je zarodowe zwierio lieta, a nitko zonicze wo małych, czerwieno-brunych zwieriatkach skunczkoj tu maj wuszko maj, a tu si wopuszku nikotre fakty.
1: Wiewiaczka je zabyczywy zarodnik.
0: Na zimie zarieba po cywi zarodzie woriesi po tysacorych, zoby je zimie jako prowianca so wurebała. Na wiele skołu pak so potom wiac nie dopomni, tak so naliczu lute woriesinki skadzieja.
1: Wiewiaczki maja wosobite zuby.
0: Zemieńsza sztyry prydnie, z kotrymi szrymzaja. Tute zuby rostu cywe żywienie dale. Dla toho dobia twerde skory a worechi rymzacz zoberu zuby rynie krótkie wostali.
1: Wiewiaczki su prawi sportowcy.
0: Móża mienujcy z jednym skokom tak daleko skoczyć, każ duhe je auto, po takim nikak 5 metrów. Ich wopuż beru przy tym tak rzec jako wodzidwo, a móża po zdunkach na wowie dele wazyć, dokelż chodzę so zadniej nóżce do zady zwiatnyć. Wo skakanie cyle wysoko horie, wo małe artysty, a wo profije przy mikrofonie punże tysiuce.
1: Dziś wusła zaraz rano na podziwie czyś.
2: Dunda! Dunda!

W biosferowym rezerwacie możecie so wieselić. Na leczne wieczorne kino przed co piatk wieczor w otwosce mych dżęca ryka film Ganze halber Bruder na przykład, a program je też jeżo za przychodny piatk a za przychodny zapisane to możecie się w internecie naczytać. Barowy festiwal w Radboriu wita. Latočenje piva je dženca večo, jutce potom party, pop a techno a nedelo renče pivko z skroščanskimi hercami. Aktualne vudače vulatka možete si vobladač, a to v ARD Mediatece. Ili ste to minulú sobotu aktuálne zabili alebo zapasli. Ve Sernia nach dem Svieča vesne Sviečeň dženca večer s vúbičovaniom vo hňových voboru, potom júce tiež z Sučbu a DJ Romano dženca večer ešte raje. A potom júce tiež súrie nedelu potom je kofé a tykan sida za samosovie v dobrej zromadnosti a biesadže a tam vústupí tiež line dance skupina. Zmeje premiéru, prvnemu ráze ve zjavnosti. Toj. Posle na širce canky je júce sobotu v Horkách zariadovanie leto židovskej kultúre, reka tam hestvo, a na po dvimaj započne sa vukodžovanie pousy, cioch biesadnikovom a štyrioch koncert s Karolínu Ajkec, kýž na termínie raje. Zatkanie oldtimerov pri Bjavovskim jezeru, štúž malošta ľubosť, Tunnich wo dženciša oha džo piatka si tam dojedže a prošu kečbujče na to, zo je přijest tam na svedženiščo ze smiradelni vujest. To dodača išče organizatorujo. Vymenčenie po cibilky na odživeč.

Srpska dekanatna młodzina jedyšlica na zromadny wulic przeprošena tun budže sriče septembra, ale planowania dla mieli sa zajmce prošu hišče hač do pondžele, přichodnje pondžele to je 10. augusta, přizivič najlepie online, to je planowane jezba se zbusom do Sprovio, pola Hamora to je, gdzieś budže zromadny nyšpove, tam niše vosibite krasne cirkvičce, přizamknie so čomikovanie z čelna do nového mesta přisprevi. No, po takim luba modzina przyzyczy są na najpożyszo, chodź do pundżyle.

Zaprzymujące koniec tygodnia stoi przed drzwiami. Fene wóżyskiego balokopania mogą się jazdyć na predne grasze energii, chyżby z wynowej lizy. O tom może takie plan nas to grono. A co mimo sporta na was caka, to wam nie przeradziłam. Ja jestem Ania Kofa-Czwarcowa. Witam was uczobnie, a życzę wam spodobne sledne żywowy dzień. Szyknym drugim spodobne dowolowy dzień.

0: Rzeczywiednika Fabiana Kaulfursta mam nintop przy telefonie wiednika międzynarodnego leszojskiego kursa za serską rzecz a kulturu w Budyszynie. Dobry dzień, Fabian.
1: Dobry dzień.
0: Jo, studi adwarzastego Julia, jo se kurs zachopił, a wicze se zakończyło. Kursisty przyjdu ze żasysz szakorakich kraju. Jo to pszałuje, Fabian.
1: To jo, pszałuje. Ja nie wiem, lic meguje szybne nienc głowy, tak na licyś, ale wet Tadżikistana aż do austrijskie, a do Ameryki jo szykno przypadla, se wieteke z belskie, z czeskie, słowakijskie, słowieńskie, a z nimskie teke dajo wiele ludzi z Ukrainy. Jo, ja nie wiem, wec to nic co szukne, że jesteś w kraju byli, ale na każdy pad jo szukno pedla.
0: Jo, a kto wyni su? W którym starstwie na przykład?
1: To są dość młode, wec 1-20 lat mamy ludzi pedla, a szake są takie trochę starsze, tak aż miast 1-20, a styria 70 letami mamy szukno si pedla. To są wielkim szake ludzie niżi pelojca, to są studańce, a ta druga pelojca są ludzie, jak już niżi zielają, szake są slawiste, ale szake mają celo drugie powelanie, jak się jadnore sarsku riec, w tym paździe grno sarsku riec nauknuć.
0: Co są budyszynie, aby takie okolinie dożywili? Wynika nie uknu jano sarski, ale dożywił takie żywą sarską kulturę.
1: Myśmy się pracowali każdy dzień, niżej nieco pobytować, nieco z dwęka szule, tego mają każdy dzień z 3 godziny uczby, ale pen takie ci przednoski każdy dzień dodatnie. Myśmy widzieli miast drugim prezentację wszakich czasopisów, na przykład Rozlada, ale takie katolskiego posła. Pęśmy wszakie filmy glidali riedne, ako su nam prezentirowali nieco w sarskiej kulturie. Myśmy na dwiema ekskurzjoma byli, jedna pe ewangelskiej, pedpołudniowej Garni Lużyce, a druga pe katolskich Serbach. Ja se myslím, veni su krenuli dobre dogled do tego, jak to sarske żywienie przy nas uglidają.
0: W Chrzebuzu ga przewyżał se teke taki ferialny kurs, nic tam se teke obżyli już jako docent miasto drugim. Co ja w Chrzebuzu hynac?
1: Dość wiele se myslím, dokulaż ten koncept jo kradu szaki, by Dolni Lużyce ten kurs trajo jano jan tydzień. Ludzie muszą się do dalekiej miery niekak sami starać, że oni bydle, a co oni jeździe, a tak dalej. To szukno mamy, może kroni spełnej pensji, szukno zastarane, tak aż ludzie mogą się koncentrować na te zabitowania. Myśmy takie gromadzie spiwali, a ryjowali. Nasz kurs trajo 2 tygodnie. A se wie to już jeszcze, se telik czasa ześ, tego dla mamy my takie wiele mniej ludzi, jak się obdzielił, niż strzeżasz czas my lito sam mieli, a Dolnie Lużyce, kajo było uszy 100 ludzi, to mnie wielgin jaseli, aż tam się to zlucyło, a ja se myslím, przy nas to takie do wiestej miery wiecy jeden akademicki kurs, a ten dolnosarski jo jeden nowy riecny rum za te nowe pejedarie dolnosarbszczyny. To jest te 2 wszakie koncepta.
0: Jak to ugleda ze dolnosarskimi obżelnikami w Budyszynie? A tak naopak?
1: Na niemieniu we dwieju ja wiem, aż wenni z tej Dolnej Lużycu związani. Jedna taka żyła psiła z psisarskim radiu, ta jo obcina z takie garnosarbszczyny uknula, a ten drugi, ten se, co obdzieliś lieto sa na projekcie Zoria, ale jo pieri jeszcze przy nas pegli nul nuć, a grnosarsko riec teke uknul.
0: Fabian, ako sledne przeszanie, co jo było nierednejsze dożywienie lieto sa?
1: To ja się zauważam, nie mogę gronić. Mi jo se szukno spodobalo, ja som wielkim licny, a szukno sme nikak zvenozili. Co wie, teke som wielkim spokojny z tej uczbu, a aż sme tak riednie gromadzie spiwali a rejowali. Takie przespylne, te gelce su raz byli jacor, a pęcmy aż do nocy, moż ci samym gronić do rania, pęd do zajczego spiwali.
0: Jo, to mogę sobie przedstawić, aż jo to riedna wiec. Nyn to, z czym już przerażili, wyni su we przespytowaniach nic, dlatego jo takie tak szicho plawa z nyn doru, no.
1: Jo, tak jo. Lietosa jo se 23 z tych obdzielników przyjawiło na certyfikację sarskiej riece, a na niwach A1 do C1 samo mamy jednego przypadla. a niedro uno bierze te ustne przespytowania.
0: Na pen możemy jano palce tworzysz, a pen jadno redne zakończenie, wiecie nic, kak, na kaki palce taki kurs zakończył?
1: Jo, jo, jo, ja co to cenimy, jan redne zakończece ja co, kwicie te ludzie pence już pera, już zase do świata. Zinci ja co, kużda kubka, myśmy mieli pięć kubku, jan program jo przygotowała, a pen gromadzie spiwamy, reju jo, my gasmy tylko parę sarskich reju nauknuli, a jeszcze raz blandrimy, a kwazlimy, a pen se naziam, aż se zadwili się, szykne zasi strowe widzimy.
0: Jo, wiele wiasela przy tym życzymy, to jo był Fabian Kohlfurst, wiednik Międzynarodnego Leszowskiego Kursa za Sarskorec a kulturu Budyszynie. Miej się o
1: Jo, szło dobre.

0: Stefanie Krautzer-Zionarische Skulturnimi Pokaskami.
1: Servus! Dzieńca wiatco mógł się przyjaźnieki a przyjaźnieli literatury w blotach ochlożistać. Zega 6 do 8 wiatco budu z colnam literatu duce na selskich sledach, z niemskimi a selskimi tekstami. To organizują ludnojskie zmakaniścia autorów w Lubinie. Chtoś co pytlabysz, dasz się jeszcze przyzjawiło pla Ilune Nuakowej pyt e-mailowej adresu i nuak@tonline.pl. Nuak se niemski pisze CK, albo telefoniski przy Gisele Christlowej. Mena ma numer 03-546-847. Obszydenie plaści 4 a 2 euro. Kokotni wiecy w trajże, szczelniszcza liaże puste, a mlożny swisze kokot. To burzo sobie tu wybili gieje. Umaszerowasz burzę mloży na betel na ci, a su uporasz z pizzańskimi dujajami na swiżyńsku luku przy kisłym szachtom. Wiaco burzo ryja, a to wycega sedmich na swiżyniszczu. Zastup nic nie plaży. Drugiego kokota budu lapasz w szkoduje ten kęc tyżynia. To burzo niedzielu. Napęd wił umaszerują mlożina w Czirgotojc-Kiacmy na swiżyniszczo przy sprywi. Wiaco burzo ryja u Czirgotojc. W Radowizy zmiju nieżelu wiesny swiżin, ten se zachopio zega dwiu. Pydla burza w zega cich, ubiżowanie ognuch oboru, a jeszcze je oldtimeru ze żuluka przydu mimo ze swoimi starymi autami. Piaco burza dysku wet napy wesemich zastup piodermo. Teke w luboraski gyli burza nieżelu liszojski swiżin. Z muziku, naturowej olimpiadu a pysznym markom. To burzo cele dzień, wycega żasyszych do napy pieszych, w luboraskiej susznicy na grodowym dwie ci w luborazu, a tylko u zastup nic nie plaszy. Cele kęc tyżynia burzo w grodku domu niski swieżyń z wiele pobytowaniami. Jadwieraż burzo swieżyński przeszyk zega dwiu przy dwunieściowej drodze. Tylko nieżelu burzo wycega dwiu do styrych kafi w grodowym dwie. To je kulturny grot okresa Sprivianusa. Muzika burza tam, a to wyczule za muzyku a umiectwo okresa. Nawiedowasz burza to Szajtrojc Birgit. Okresna biblioteka zmijo knigluły bazar. Chtoż co, może se przy tej gyżbie oglądasz grotkojski muzej we Groże.

0: Tam w Dolnolužskim Golańskim Muzeju ustajaju tuchulu nieco k temie wikowanie a rucnikarstwo. Za muzej, dejšo regulanie svoju zastupnicku kupiš, nadwy mžošo pak bez plašenia stupiš. A sledna pokazka za nežlu jo za mišćanaju. Dla Elbenwald Festivala a nachtakt sezone pla energie Hoschebus nedajo w bliskości stadiona a parka przy sprewinem lugu żadnych parkowaniščo a pošukne bużo celak okolina tam pelna ľuži. Togo dla przyrażio mieszczańskie zastojnstwa, fantasy fanam a przywisnikam kopańcy zjawny obchad używasz albo net z kolesom przyjesz.
1: Jo a grajo przyszom wiedro osobu. Šopojo a šopo vestanjo žinca viče, dej svinsko svišiš, temperature stupajo až do 7 a 20 gradu, nežilo až do 20 gradu. Bič nebjo na meteorologiji zlubijo suhota se kneže, dure monitor centruma za obsvetove sleženje pak pokažo, až bogu žek ve vužice tuhulu rostline njamajo tak vele stresa dla felujuce vede. Hynac ugledal ale v Alpach a pet viacone nimske.

W naszej muzyce tydzienia grają my ten raz spiwek, któreś idee was przeważowasz na waszych drogowaniach a ulitach nin to wrednym duolowym czasu. Za wiele ludzi jo prozniński czas wierasz k lieta, perej susy. Po prázdninách pokazali fóta žinzosu přes sociálne médie na viele drogovaniach přijašele a znáte live pedla, což večoko vestanio to sú dopomnieša, o také drogovanské dopomnieša jadna žinza spiu pelskej spivarky Silvie Gžeščak. Stusne vena sa dopomína na sledne drogovania a ugronio to net ve titulu Och i ach.

Zaprzyjmujące koniec tygodnia stoi przed drzwiami. Fene wóżyskiego balokopania mogą się jasylić na predne grasze energii chyszybosły nowej lizy. Bo tom burze teke planasto grono. A co mimo sporta na was caka, to wam net przeradziłam. Ja sam Ania Kofa-Trzwarcowa. Witam was uczownie, a życzę mam spodobny sledny żywowy dzień. Szyknym drugim spodobny dowolowy dzień.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, я ваш. Жишет Себастро.
1: Ja witam was, uczobnie ludzisi. Żyncajne feriowe zwieriece czojenie caka na was, a ktere zwieretko stoi żynca we srejżiszczu?
2: Cewo wesemny dapl. Tam przygeli, jagelnik miał swoje bysze, a k tomu jo hyszczy słuszał dakelowy perik. Dakele są małe psy, przeliż mudre a spuszczobne. Gelnik jo był spokojom ze sobą a ze swoim żywieniem, jego dakela pak se miały wielkie życzenie.
3: Jak riednie by było! Gdyby mi dostawi małego dakela, o, takiego brunego, ako mi to smi. Win by z gulnikom, a z nama mygał pygli ganiasz. Nie menisz teke, meja luba.
2: Ako jo naliesze zase przyszło do kraja, jo dakelowa żynska dostawa kulowaty brjuszack.
3: Ako ugledajo, Se sebe v zime tuk naspava, moja ljuba. Jo napšal du na casu, až se zase vece pygi bujeme.
2: Ale crunosti dakela njenta buje kuždi žen vegeli, ja brušac dali oros. Ga jo dakelo ju svitavo.
3: Tvej brušac, moja ljuba, to ne jo tuk. Mi dostaniemy młodego dakela, nicga, juhu!
2: Raz zajcza, jo dakelowa żynska już o jesno wecuszewa, a jo miewa takie wenake zacusze. A brjuszack jo chopił jej belesz.
4: Zastosim jony to tak daleko.
2: Je vena kroniva svojemu dakeloju, a jo malsnje zalizva petgolnikove kanapi. Dakel je bil rozbužone, a jo skokotav po išpje. Krotko zatim jo zasvršal ukšik pet kanapijom. Net jo tam dognal, a jo vižel, až na zemi laže malvi dakel.
3: Zeleny? Nasz dakel jo zeleny. Co go dla dejmej rowno mej dostasz zelenego dakela?
4: Snasz. Bużo jego kierze hyszczy bruna. Bezdziej, wiesz.
2: Kóżdy żyn z tej dakela nięto kierzu dokradnie przepytowawi, lec była pemawem bruna. Ale teke po miasecu niejo se nic przemieniło.
3: Pędasz żo swoju drogu, zeleny dakel. Wy takiego se kóżdy wojebio.
4: Ale węga słusza knama. Teke gaż jo zeleny. Wyn jo inakrze ako te drugie, znaś?
3: Równo to godla, niech ten niama zelenego dakela. Dasz żo.
2: Ako jo gelnik to słyszał, jo stajil zelenemu dakeloju psovi kerbik do išpe. Vatnjenta jo smil zeleni dakel plagelnika ve išpe spaš.
5: Taki zeleni dakel ga v geli njejo vižeš, to ma sveje ljepšene. Ve mežo se kšajžne približu, baš mežo škroniš nevižone. Tebe nikomu ne dajom, ve stanjoš pri mnjo.
2: Gelnik jo dakela naucil všechno to, co vždy je dakele tak mec. A ne jo zeušem dujko varnovavo, ga jo ten zeleni dakel bil nejljubše gelnikove pjas ceveje okolnosti.
1: Jo, Teke gaš hynac ugleda zelene dake jo nejlepše pjas, mi jo se žincežne zvierece čojenje spodobało. A vam? Zavešče, što južo narske na neželske meša, a što toko vjasove cas ljubežiši, až do neželev.

0: Nijelu jojuža tak daleko, balokoparske mústvo FC Energia Rysšebus startujo do sezóny ve drugej líze. Na to sú fene dojko cakali. A ja mám nento ove studiu mého kolegu Jakopa Prídejkajta v dmožinskej redakcie Bubak. Jakob nie jano fen, ale jo úzko zviezane ze stovaristvom veniom teke živa v marketingu. Jo energia napšaudu přiketovaná na drugu Ligu. S tym ja se Jakob zabierał. Wita Jakob.
1: Dobry dzień.
0: Szake luże są gronili, aż jo to wielki żył, aż energia jo przyszła tak daleko, a nioga teke dwójki czas było wieste lec na przodu budu postupisz, to postupisz. Co se myslisz? Są mocne dość, se żarżasz we drugiej lize, a wet co go to wetwisują?
1: Jo, to ja pszałję. Wysypnie po szpatnym zachopienku sezony, by jano mało ludzi z podstupieniem licuło. Mustwo jo miało wielkie szeszkości, swój rytmus namakasz, a predne dybki dostasz. Równo to pak może teke drogonik za nową sezonu byś. Wiemy niento, aż graja je w energię nie trebaju na kuszty pad perfektny start, aby mogli na końcu gorjecy sobu grasz. P mojom mieniu z tej harmonia a zacusze zgromadności w teamie wiele ważniej. Gaż se szykne derje znaju, a stoję za drugich sobu grajaju, myslim se, aż myżomy samo wiecej, ako jano w tej klasy wystasz.
0: Jo, a co burza po twojom mieniu najwyższe upominanie za energię w nowej sezonie?
1: Jo, te najwyższe upominanie burza napszał do kwalita przesieniku. W slednej sezonie sú byli hyšči přešelníky ako Schweinfurt abo Havise. Mústva kenčcú se už od lej z profesionelneje kopenca rozžoknovali. Přiduce týženie gronie přešelníky potom zase Hertha BSC abo VfL Wolfsburg. V kšutoch Lietzbach má napríklad Wolfsburg si při samým 170 miliónami euro viacej ako pešnáctčo rázu tak úsoku kádeverovú gödnotu ako Energia Rysšebus. To jo enormne rozdžie. Dajčne, a kak ja to vidím pötgötnošone dybk, sú fene. V Češej líze sú zvyšali energiove fene k nejaktívnejšim a nejvícej gvoznejšim v líze. Jaden faktor, kenž jo našomu mústvoju južo cesto pomagal. Vesepne, v koncnych fázach grášu. V väčšine do menšine, v drugej líze zmaka još z Dynamo Dresdžane, Kaiserslautern abo St. Pauli na viele väčšie přiwisk. Rola fénového lúbuška Rysšebus tož tú sezonu definitívne nedostanio.
0: Jo, a gledame na ten stadion, tovaristvoju sú předpísali, až muse investirovaš, kaž co mústvo gráš ve drugej líze, co sa tam tuchlo stáva?
1: Jo, niekotare vece sú se južo gotovali, také gáž přetvar nejo dávno ešte dokoncon. Miastým dajo južo novo upolstrované rezervové wauky zagrájajú. Mimo toho sú záložk mocného usvetlenia na najnovšie stav přiniesli a v stadione se niento zase bližšie ako nové. A dokoláž my niento v druhej zväzkovej líze grajome, jo se stadion také južo z trebnú techniku za VAR, za videového súdnika, ugotoval. Dalšie modifikácie ako útvar stadionového kšiva sledujú potom v příchože.
0: Jo, ninto nižilo 9. augusta bužo predne graše. Energia grajo přeživo Hannover 96, a bužoš se predne graše ogledaš.
1: Jo, na kušte pad. Budu v stadionje a vjaselim se južo vjelgi na polne dom. A chtoš se na prednu rundu v DFB-pokalu v slednjem leše dopomina, ten vje, až maju Hannoveranarje z nami teke hyšči kudu skubaš. Som sebie veste, až bužo vielic na nežela kopenca. A nažijúce teke redne start do sezóny v drugej zväzkovej líze.
0: Groni Jakob Prídejkajt, náš sportový reportér možinského magazína Bubak, ktorýž v balokoparskom tovaristve energie Rysšebus teke v marketingu živa, na pen môžeme našim vúžiským balokoparjam nežilu Jano, palce 20.

0: Stefanie Krautzer-Zionna Reges Kulturnimi Pokaskami.
1: Servus! Dzieńca biaco mógł se przyjaciel a przyjaciele literatury w blotach ochlożistać. Zega szesczyk do wysymich biaco budu z colnam literatu duce na selskich sledach z niemskimi a selskimi tekstami. To organizują lubnojskie zmakaniszcze autorów w Lubinie. Chtoś co pytlabysz, dasz se iści przyzjawio pla Ilune Nuakowej pyt e-mailowej adresu inuak@tonline.de. Nuak se niemski pisze CK, albo telefoniski przy Gisele Christlowej. Mena ma numer 03-546-847. Obszedenie plaści studi a 20 euro. Kokotni wici wytrajże, szczelniszcza liaże puste, a mlożny zwisze kokot. To burzo sobytu wybili gilje. Umaszerowasz burzę mloży na betel na ci, a su uporasz z pizzańskimi dujajami na zwierzyńsku luku przy kisłym szachtom. Wiaco burzo ryja, a to wycega sedmich na zwierzyniszczu. Zastup nic nie plaży. Drugiego kokota budu lapasz w szkoduje ten kęc tyżynia. To burzo nie żelu. Napęd wił umaszerują mlożyna w czyrgotojc kiacmy na zwierzyniszczo przy sprywi. Wiaco burzo ryja u szyrgotojc. W Radowize zmiju nieżelu wiesny swieżin, ten se zachopio zega dwiu. Pydla burzowe zega cich, ubieżowanie ognuch oboru, a jeżdża je

0: Jami. Jadwierasz pużo swieżyński przeszyk, zegat wiu przy dwunieszczuły drozy. Teke nieżelu pużo we zegat wiu do styrych kafi w grodułym dwylje. To jest kulturny grod okresa Spiwianusa. Muzyka pużo tam, a to we czule za muzyku a umiectwo okresa. Nawidowasz pużo to szajtrojc Birgit. Okresna biblioteka zmijo knigluły bazar. Ktoś co, może się przy tej gęźbie oglądasz Grodkojski Muzej we Grodzie. Tam w Dolnolużyskim Golańskim Muzeju ustajają tuchulu nieco k temie, wikowanie a rucnikarstwo. Za muzej dejszo regularnie swoją zastupnicku kupisz, nadwy możesz opak brzez plaszenia stupisz. A sledna pokazka za nieżelu Joza Miszczanaju. Dla Elbenwald Festiwala a nachtakt sezony pla energie Hoszebus nie dają w bliskości stadiona a parka przy sprywinnym lugu żadnych parkowaniszczu, a poszuknie burzy celak okolina tam pełna ludzi. Togo dla przyrażio mieszczańskie zastojnictwa, fantasy fenam a przywisnikam kopańcy zjawny obchad używasz albo net z kolesą przyjesz.
1: Jo, a grajo przyszą wiedro osobu. Šopojo a šopovestanjo žinca viče, da je svinsko svišiš, temperature stupajo až do 7 a 2 gradu, nežilo až do 2 gradu. Bilče nebjo na meteorologiji zlubijo suhota se kneže, dure monitor centruma za obsvetove sleženje pak pokažo, až bogu žek ve vužice tuhulu rostline njamajo tak vele stresa dla felujuce vede, hinac ugledal ale v Alpach a pet vjaco ne nimske.